0: cudownych, najpragniejszych właśnie i kresnych od i z czarnych limuzinów szkoły w tybie i do odprowadzenia.
1: Jak nie na urok, przynieśmy im odwiedź!
0: Patriarchu, ja i wiery w Putina lepszym odpaga.